cieszysz jest. Ołożnicy, żony twej niegodni, zalotnicy ubiegają się. Uwięziony przez nimfę Kalipso, nie powracasz, choć mijają dni. Pewni śmierci twej żal w sercach noszą.